0: hovoríte vie.
1: Rádio K2.
0: Intervjuta, komentari,
1: analizi,
0: prognozi.
1: K2.